0: Dobro jutro.
1: Ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Bugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.